pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy m.in. o tym, jak wyglądały pogrzeby w epoce kamienia, o polskich megalitach, o tym, do czego używano maku i jego pochodnych w pradziejach oraz o najważniejszych stanowiskach archeologicznych na Lubelszczyźnie. O tym wszystkim Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
4: SK Lublin.
6: Czym jest to ciało palenie? Już teraz coraz bardziej częściej w naszych czasach stosowane, ale no, powiedzmy, czym to jest.
7: Znowu, odnosząc się do tych wielkich systemów religijnych, tak jak my, archeolodzy, postrzegamy to, musi to związać z jakąś ogromną zmianą taką mentalności tych ludzi i w systemie wierzeniowych, czyli odejście od tych bóstw pierwotnych, tonicznych, matriarchalnych, od tych związanych z Wielką Matką, w kierunku bóstw niebiańskich, byśmy powiedzieli, czyli w wielu późniejszych religiach, wiemy, trozmitów, mamy to bóstwo gromowładne, tak zwane, być może i też w kulturze Słowian też, prawda, wczesnych też mamy takiego boga, te bóstwa się różnie nazywały, my nie wiemy, jak nazywano je w tamtych czasach, ale ma to pewnie związek z wierzeniami tymi solarnymi, czyli w potęgę słońca, boga, tego niebieskiego, które swoją mocą ogrzewało ziemię, wpływało na wegetację, było ważnym takim dla tych społeczności. I w rytuale pogrzebowym się właśnie wiąże z kremacją, czyli budowano jakieś stosy ciała zmarłych w odpowiednim jakimś takim ceremoniale, chociaż nie wiem, nie potrzebuję tego tworzyć, były na tych stosach układane i kremowano je, a prochy albo wsypywano do specjalnych pojemników ceramicznych, albo czy innych organicznych, były składane w płytki, stosunkowo płytkich jakichś zagłębienia w ziemi. W przypadku tych właśnie pojemników ceramicznych czasem, jak sądzimy, mogło nawet wystawać częściowo z powierzchni ziemi. Także były w pewnym stopniu dostępne, być może dla tych żyjących, a mogło to też mieć znaczenie rytualne dla późniejszych obrzędów, bo przecież tak jak i my teraz mamy rozmaite rytuały i religijne, ale też i rodzinne, społeczne, którym poddajemy się całkiem chętnie, prawda? I jest to też taka okazja po to, żeby się spotkać w moim towarzystwie, porozmawiać, spożyć wspólny posiłek. I zapewne w tych dawnych czasach traktowano te obrzędy podobnie. No, oczywiście składano jakąś ofiarę bóstwu, zresztą też przestrzeni cmentarzysk mamy różne dowody na to, że były one wizytowane, że odbywały się tam jakieś uczty rytualne, być może połączone ze śpiewami, z muzyką, bo też są rozmaite instrumenty, grzechotki proste, gliniane, czy tym podobne, które też miały swoje znaczenie w obrzędach religijnych, podobnie jak i w późniejszych czasach muzyka, prawda, różne formy muzyki. Także takie ślady takich właśnie zachowań my postrzegamy także na Lubelszczyźnie, na stanowiskach tych archeologicznych właśnie związanych z już epoką brązu czy epoką żelaza.
6: Wspomnijmy teraz, pani profesor, o takich najciekawszych zabytkach archeologicznych tutaj z okolic Lublina. Pamiętam na przykład mieszkańcy Lublina mogą kojarzyć taką miejscowość jak Krężnica Jara. Tam bardzo ciekawą rzecz znaleziono.
7: Naturalnie. Ale ja może też o kilku takich istotnych stanowiskach lepiej rozpoznanych i takich, no można powiedzieć, takich wzorcowych, które w Lubelszczyźnie przypomnę państwu. Ich rola, czy taka szczególna właśnie rola, to też wynika z tego, że one zostały lepiej przez nas zbadane, czy całkowicie, czy w dużym zakresie, czyli ta ilość informacji, którą z nich czerpiemy, pozwala nam mocniej przeniknąć w te pradzieje i więcej powiedzieć o populacjach z tamtego czasu. No, bez wątpienia z tych takich neolitycznych stanowisk, ale nie tylko, bo to jest taki rejon, gdzie mamy pewną ciągłość osadniczą, no należy wymienić te stanowiska z ulic Hrubieszowa, choćby Grudek. Grudek, który no, cykl stanowisk położonych na takiej wysokiej skarpie nadburzańskiej i praktycznie mamy tam pełne spektrum osadnictwa, no na pewno od neolitu, od epoki neolitu, aż poprzez te średniowiecze, bo też tutaj Państwu przypomnę o grodzie, który znajduje się w Grudku, jednym z tych tak zwanych grodów czerwieńskich, a więc ten obszar był no, lecz w sferze zainteresowań różnych społeczności, no, powiedzmy od początku neolitu. Są też i starsze zabytki znane, ale mówimy o tym okresie, kiedy to osadnictwo ma charakter stały. Inne tego typu stanowiska, no tu Pan wspomniał o Krężnicy, ale tu powiem, że cała seria stanowisk i osad, i cmentarzy jest na Płaskowyżu Męczowskim. Lementowice, Karmanowice, Wąwolnica, Las Stocki, Krężnica, oczywiście Jara. No, ostatnich lat mamy też ciekawe tutaj takie stanowiska rozpoznane na tzw. skarpie doburzańskiej Mikulin i Doburzek i inne tam takie punkty osadnicze przebadane w ramach grantu naszego, takie badania robiliśmy z naszych absolwentów. Te badania miały charakter też i nieinwazyjny, bo pozwoliły na przykład potwierdzić szereg takich osad o charakterze obronnym, no ale też takie osady o charakterze obronnym właśnie znamy. I w grupie takie właśnie urządzenia, powiedzmy sobie, te zabezpieczające badania magnetyczne wykazały i mamy tego typu obiekty, no właśnie z Płaskowyżu, choćby właśnie Las Stocki czy Wąwolnica. A więc w pewnym momencie, również na Lubelszczyźnie, to jest już czas, powiedzmy tak, przełom 5-4 tysiąclecia, pierwsza połowa 4 tysiąclecia, pojawiają się osady o charakterze takim obronnym, fortyfikowanym. No, one są też położone często na wyniesionych miejscach, czyli z natury obronnych, ale system rowów czy jakichś zabezpieczeń typu płoty też był tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa w tej osadzie. Wracając do Pana pytania o Krężnicę Jarą, otóż jest to też czas, kiedy pojawia się coraz więcej takich zabytków ze sztuką, czyli z takich, no powiedzmy, nie miały one może praktycznego znaczenia, ale pokazywały pewne potrzeby estetyczne tych ludzi. To są często detale zdobycze naczyń rytualnych. Pan tutaj nawiązał do Krężnicy, gdzie mamy taką parę glinianych wołków sprzężonych jarzmem. To było ucho naczynia. I te właśnie wołki rozmaite, wieńczące naczynia pojawiają się dosyć powszechnie w tym rejonie południowo-wschodniej Polski, w kręgu tzw. kultury pucharów lejkowatych. Dużo tych osad, które wspomniałam, czy cmentarzy z Płaskowyża i też w Grudku ma właśnie taką afiliację kulturową. To jest też społeczność pracująca pod innym względem. Otóż jest to społeczność, która, jak się mówi, wyznawała religię megalityczną, czyli budowała ogromne konstrukcje kamienne, czy kamienno-drewniane, jeśli tego kamienia nie było. Były to też takie, rodzaju takich świątyń pod gołym niebem, ale my tutaj z Lubelszczyzny takich obiektów nie mamy potwierdzonych. Mamy natomiast potwierdzone grobowce, potężne grobowce, tak zwane megality, jak się często mówi, domy zmarłych. Były to takie formy domów zmarłych, budowane na planie trapezu, prostokąta. Ta konstrukcja opierała się właśnie na kamieniu w drewnie. Tutaj właśnie w tej części często drewno, ponieważ no nie mamy aż tak tych głazów narzutowych, które były tym budulcem podstawowym na przykład na Niżu Polskim. Ale też no, wapień lokalny i później to było przykrywane nasypem ziemnym. To była społeczność, która w dużym stopniu odkształciła środowisko. W większym stopniu tutaj obserwujemy w niektórych rejonach odlesienie, bo pola zakładano też w strefie wyżynnej. Ci ludzie już wykorzystywali do prac rolniczych zwierzęta, właśnie siłą pociągową, no może nie wołki, znaczy wołki, ale woły. Chociaż tu trzeba przyznać, że w tej sztuce pradziejowej częściej baran jest tym motywem takim zdobniczym, ale rzeczywiście woły jako te zwierzęta, które mogły te ciężary jakieś przenosić, czy też być używane w pracach rolniczych, były właśnie bardzo ważne dla tej gospodarki. To też trzeba pamiętać, że no, ta gospodarka była taka trochę dwutorowa, czyli i chów zwierząt, i rolnictwo, a więc korzystano i z mięsa, i też z tych przetworów mlecznych, jakie produkowały zwierzęta niektóre, czy to właśnie ta rogacizna drobna, czy też właśnie krowa. I byli to też ludzie, właśnie powiedziałam to o tym wykorzystaniu zwierząt, którzy już stosowali do transportu wozy, czterokołowe czy dwukołowe wozy, no więc mogli transportować na większe odległości budulec, ciężki budulec. I to też był spory taki przełom, czy taki skok jakościowy w gospodarce rolniczej.
6: Wspomnieliśmy tutaj właśnie już o tym stanowisku, o krężnicy jarej oraz o tak zwanej kulturze pucharów lejowatych, a w tym miejscu wróciłbym bardzo chętnie właśnie do tego tematu maków, o którym wspomnieliśmy, a to już dlatego wyjaśnię Państwu, bo studenci archeologii, kiedy się zapoznają właśnie z tą kulturą, to jest jeden z takich, moim zdaniem przynajmniej tak to tych 10 lat temu, 12 lat temu sam odkryłem, bardzo fascynujący kwestia bardzo charakterystycznych naczyń, które ta kultura wyrabiała, ale to już na szczegóły oczywiście pani profesor.
7: Dziękuję. Tak, ma pan absolutną rację. Zresztą ten problem fascynuje ludzi. No, narkotyki są niezdrowe, powiedzmy sobie szczerze, i są dzisiaj ogromnym zagrożeniem, ale to zagrożenie, proszę państwa, wynika też z tego, że my mamy, że jest taka pewne przyzwolenie na to, większe przyzwolenie społeczne, i odeszły te narkotyki ze sfery wierzeń. W tamtych czasach różne używki, no, czy też roślinne, czy też właśnie alkohole, piwo, no, lekkie alkohole, bo jeszcze nie znano wtedy sposobów produkcji właśnie tych destylowania, tych mocniejszych właśnie alkoholowych napojów. One były, miały charakter rytualny, one były tabuizowane, nie można tak sobie było po prostu, a mam ochotę, to sobie skorzystam. To było przeznaczone tylko albo dla kapłanów, czyli ludzi, którzy byli tymi celebrantami w różnych rytuarach religijnych, a nawet też jeśli były dopuszczane takie używki dla szerszego tego społeczeństwa, to tylko w określonych sytuacjach. No i wierzący ludzie szanowali takie właśnie zasady i to tabu. No wiesz, w tych społeczeństwach pierwotnych widzimy, że takie rygory są bardzo ściśle przestrzegane, że rzadko się zdarza, że ktoś sobie pozwala na wykroczenie łamiące takie zasady. No bo tak duża jest ta wiara w moce nadprzyrodzone, że ci ludzie się boją, no, przekraczać pewne granice. Tak, ten mak, czy w ogóle opium, a produkcja opium, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie skomplikowana. Nie będę teraz Państwu podawała tych zasad, ale to wiem, że to nie jest trudne, żeby takie mleczko makowe uzyskać. Miał bardzo duże czy szerokie zastosowanie w tym czasie. O tym świadczą, jak Pan wspomniał, specyficzne naczynia rytualne, jak zwane plasze z kryzą, takie nieduże naczynia, które swoim wyglądem, no, mniej lub bardziej udatnie no, naśladują kształt makówki. I teraz się Państwu, oczywiście też mamy z tych badań archeobotanicznych dowody na to, że ten mak był znany, ale w warunkach tutaj naszych polskich, to też tutaj Państwu powiem, że mamy, są najnowsze badania, poświadczono już obecność tego opium na ściankach naczyń, w flasz z kryzą, też niektórych miniaturowych naczyń. To są, niedawno to zostało opublikowane, takie badania, które wykonaliśmy wspólnie z medykami z naszej Rady Medycznej, z Zakładu Medycyny Sądowej. Także wiemy, że to są nie tylko spekulacje, że nie tylko kształt tych naczyń, ale również poświadczyliśmy już takie właśnie substancje, które wniknęły w ścianki flasz z kryzą i innych naczyń o takim rytualnym charakterze. Jeszcze wracając do tej sztuki przedziejowej, bo tam gnozdownictwo, te figurki zwierząt, ale tutaj też powiem, że mamy też przykłady takiej sztuki, która za modela człowieka bierze, wam właśnie z Lasu Stockiego na Płaskowyżu mamy postać kobiecą, która też była takim detalem zdobniczym jednego z naczyń rytualnych. No ale mak rzeczywiście odgrywał ważną tutaj rolę, podobnie jak piwo w niektórych kulturach, w niektórych społecznościach tych pradziejowych, a w późniejszym czasie to już bardziej właśnie epoka żelaza, to też przyszła pewnie ta moda, ta używka się rozpowszechniła poprzez sprawą właśnie jakichś infiltracji koczowników z terenów ze wschodu. No, no, nawet bezpośrednio to przyszło ze steków pontyjskich, więc no, wiemy, że na przykład Scytów czy innych tych ludów konopie był takim rytualnym ziołem, powiedzmy sobie szczerze, rośliną, i też mamy tutaj archeologiczne dowody, że one były szeroko, ale też i historyczne, bo tutaj już historycy greccy o tym pisali, że były on takim ważną rośliną w różnych obrzędach. może nie zawsze religijnych, ale jednak religijnych także. No, była to taka używka, która pozwalała tym ludziom jakoś, no, nie wiem, łączyć się z bóstwami, jak to żeby użyć języka Indian, północnoamerykańskich. Także tak, opium było szalenie istotne.
5: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
4: SK Lublin News.
5: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do cyklu archeologii Lubelszczyzny. Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z UMCS.
4: SK Lublin.
6: Do tej pory rozmawialiśmy o młodszej epoce kamienia, czyli o neolicie, a teraz przejdziemy już do tego okresu historycznego, kiedy ludzkość na naszych terenach, na terenie Lubelszczyzny, nauczyła się już korzystać z innych metali i rozpoczęła się epoka brązu.
7: Najpierw epoka brązu, później epoka żelaza. No to korzystanie z tych metali, a zwłaszcza produkcja tych metali, to chyba wiedza tajemna. To nie, ludzie, którzy takie umiejętności posiadali, nie dzielili się chętnie, bo to też oczywiście był też sposób na dobrobyt, który wiązał się z, dla tych rzemieślników, dobrobyt tych rzemieślników, który się wiązał z produkcją takich właśnie robót. Dotyczy to nie tylko zresztą tej dziedziny wytwórczości, ale też i wielu innych, bo jest to taki czas, kiedy no pewne rzemiosła się jakby lepiej wykształcają, przynajmniej my archeolodzy to widzimy. Chociaż i wcześniej już, bo możemy tutaj mówić o tym, że no, to, co się wiązało z wydobyciem krzemienia na przykład, czy produkcją jakichś bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, miało taki, mogło mieć czasami taki rys rzemieślniczy. Niemniej jednak dopiero właśnie metalurgia jest tym takim rodzajem wytwórczości, który no, był zarezerwowany dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze. Myśmy tutaj nie wymyślili tej no, umiejętności tutaj, na Lubelszczyźnie. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze takie dowody na metalurgię no, pojawiają się na Bliskim Wschodzie i to do Europy przyszło z tamtych właśnie rejonów właśnie anatolijsko-kaukaskich. I oczywiście te pierwsze, ta metalurgia, pierwotna metalurgia to jeszcze zaczyna się w uschyłku neolitu, tak zwanym neolicie, bo mamy przecież metalurgię miedzi i złota. To były te czyste metale, które posłużyły do wytwarzania ozdób czy jakichś czy pierwszych narzędzi. One bardziej miały charakter prestiżowy niż taki konkretny, praktyczny, bo są to miękkie metale, w związku z tym no, broń wykonana z miedzi, już nie chcę mówić o złocie, no to nie miałaby tutaj racji bytu, ale to były takie nośniki pozycji ówczesnych ludzi. Ci metalurgzy produkowali na potrzeby elit ówczesnych i ludzie, którzy postać na takie przedmioty, no, okazywali w ten sposób taki zewnętrzny, tą swoją szczególną pozycję. Z brązem jest trochę inaczej, ponieważ no, to jest to już wyższa sztuka, to jest stop, to jest umiejętność łączenia, przetapiania wspólnego dwóch różnych, przynajmniej tych podstawowych surowców. W tym przypadku głównie to była to miedź i cyna, czyli to te brązy cynowe, ale też trzeba pamiętać, że nie są to jedyne typy brązów, jakie znano w pradziejach. Właściwie metalurgia brązu zaczyna się od brązów arsenowych, czyli takich, można powiedzieć, bardzo niezdrowa niezdrowy sposób produkowania czegoś praktycznego, ponieważ Państwo sobie zdają sprawę, że te związki arsenu są zabójcze dla człowieka, a później już taki metal nie, ale na takie produkcje to wiązało się z jakimś niebezpieczeństwem. Więc pierwsze brązy, jakie trafiały do Europy, to były brązy arsenowe, to były importy. Ale z czasem się tutaj również jakoś przyjęła, upowszechniła produkcja brązów cynowych. Powiedzmy sobie szczerze, że nie mówimy o epoce brązu, ale to nie jest tak, że na całym obszarze na Europy czy Polski te brązy w jednakowym natężeniu występują, bo no, tam, gdzie są surowce, to były te większe jakby racje dla produkcji takich właśnie przedmiotów. I w przypadku no, nie wiem, Europy, no to wschodnie Karpaty, czy też no, w ogóle Kotlina Karpacka, Rudawy, Grzegóry Kruszcowe, ale też na terenie Alp mamy taki surowiec. A gdzie indziej, na południu, na Sardynii, na Półwysep Iberyjski z Bogaty, no, Cornwalia, no, czyli w tych miejscach, gdzie są te surowce, ta metalurgia no, w większym stopniu jeszcze szybciej się rozwinęła. A tam, gdzie ich nie ma, gdzie tych surowców nie było, no to cóż, żeby mieć takie cenne przedmioty, trzeba było płacić jakimś ekwiwalentem. Jeśli ten ekwiwalent był, na przykład sól była takim dobrym ekwiwalentem, czy też bursztyn na północy, przecież Skandynawia, tam też się wspaniale rozwinęła metalurgia, ale bazująca na surowcach importowanych, tylko że mieli inny, ciekawy, tak zwany strategiczny surowiec, który był poszukiwany właśnie tak. Także jest to ta metoda metalurgiczna też na, jak tutaj pan wspomniał bardzo trafnie, ona napędzała wymianę, napędzała kontakty, intensyfikowały się kontakty w tym czasie, które no, kontakty były one wywołane poszukiwaniem tych różnych surowców, rynków zbytu i tak to więcej się dzieje, jest większy ruch, można powiedzieć, taki też i ludnościowy, związany właśnie z tymi potrzebami właśnie w epoce brązu, czy w późniejszych tych okresach. Czyli brąz, tak. I Lubelszczyzna no, leży poza centrami tych złóż surowcowych. Niemniej te brązy trafiały do nas. To były one sprowadzane na początku czy z południa, w późniejszym czasie no, z różnych obszarów, no, na przykład zachodniej Polski, tam gdzie były takie znane ośrodki wytwórczości metalurgicznej, czyli z północy, ze wschodu mnóstwo się tego pojawia, ale to są w dużej mierze surowce, czy w ogóle wyroby importowane. To nie znaczy, że też i u nas nie było takich prób działań metalurgicznych, z tym, że trzeba pamiętać, że to bazowało na złomie na przykład, głównie na złomie i może się wiązało z jakimiś wędrownymi, prawda, takimi metalurgami, odlewnikami, ale czyli mamy jakieś fragmenty form odlewniczych z naszego terenu, natomiast nie wytworzył się taki specyficzny styl, taki produkcyjny, zdobniczy, który by wskazywał na istnienie jakiegoś takiego ważnego, lokalnego centrum metalurgicznego, choćby w później epoce brązu. Coś takiego mamy z kolei trochę dalej na południu, na terenie Rzeszowszczyzny, a u nas no, troszeczkę ta umiejętność kulała, czy metale były, trzeba było za nie płacić, natomiast jakiegoś istotnego centrum wytwórczości metalurgicznej nie dostrzegamy w epoce brązu. No, mówiąc o epoce brązu, może powiem, jakie są lata, bo początki tej epoki, to jest tak mniej więcej druga połowa trzeciego tysiąclecia, wtedy jeszcze w ogóle, no jest ta metalurgia, ale raczej to jest to miedź się pojawia, wyroby miedziane, nie brązowe na naszych terenach, ale to nasilenie się takich tych napływu brązów no dotyczy już drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, zwłaszcza drugiej połowy tego drugiego tysiąclecia, kiedy już mamy do czynienia z takimi społecznościami jak kultura trzyniecka, ale w większym stopniu właśnie z tak zwaną kulturą, czy kulturami związanymi z brzydkimi kulturami pól popielnicowych. Tutaj też trochę terminologii się zmienia, bo te pola popielnicowe to jest znowu ogromny obszar na terenie Europy o różnych, powiedzmy, tradycjach, czyli ten obszar jest właściwie, łączy przede wszystkim religia i sposób postępowania ze zmarłymi, natomiast jest sporo różnych różnic, sporo różnic dotyczących no, wytwórczości rozmaitych przedmiotów, czy pewnych no, tradycji nawet budowania domów i innych, natomiast rzeczywiście jest pewna unifikacja, jeśli chodzi o postępowanie z ciałami zmarłych.
4: Eska Lublin.
6: To teraz jeszcze powiedzmy o tych miejscach tutaj u nas na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywało się właśnie zabytki z epoki brązu, czyli właśnie te tak zwane, jak my mówimy, archeolodzy stanowiska.
7: No oczywiście, no, jak powiedziałam, epoka brązu jest też zróżnicowana. Początek to jeszcze jest inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych na cmentarzyskach rzędowych, tutaj wspomnę o takich ciekawych może stanowiskach, na przykład Raciborowice, Kolonia, czy też nawet i Strzyżów, czy też Rogalin. Dlaczego akurat o tych, bo mamy na Lubelszczyźnie jakąś specyficzną jednostkę archeologiczną, kulturę strzyżowską, to jest takie społeczności związane jeszcze z wczesną epoką brązu, a ta kultura strzyżowska no, stosunkowo niewielki obszar zajmowała, bo tak na pograniczu tym obecnym polsko-ukraińskim, okolice Hrubieszowa, znaczy Rzęda Horodelska, Kotlina Hrubieszowska, no i też oczywiście dalej na wschód, aż tam Pochory mniej więcej tego typu zjawiska obserwujemy, no to ludność taka rolnicza zasiedziała, budująca trwałe osady, no i też przy tych osadach trwałe cmentarzyska. Powiedziałabym, że nie jest też tak do końca dobrze rozpoznana, ale jest to pewna taka ciekawostka regionalna, powiedzmy sobie szczerze. Później na stałe była ta era tej unifikacji w ramach pól popielnicowych. Mamy też taką ciekawą jednostkę nazywaną kulturą trzyniecką. Nazwa znowu od Lubelszczyzny, choć nie od wschodniej, tylko od zachodniej, bo Trzyniecko Opola Lubelskiego. Dlaczego ciekawa? No właśnie z uwagi na bardzo złożone rytuały pogrzebowe. Ci ludzie nawiązywali do tradycji starszych, tradycji związanych z kręgiem szurowych, sypali kurhany. I takich kurhanów mamy bardzo dużo na Lubelszczyźnie. Pod Tyszowcami pewne skupisko, takie typowe się pole kurhanowe. Na Roztoczu, Guciów, Dominikanówka, pojedyncze, choćby pod Włodawą, Zienki, czy też Lubeczno. Proszę Państwa, mamy takie kopce w lasie nad Zalewem Zębożyckim. Jak ktoś kiedyś na wycieczkę pójdzie, nie wiem, na grzyby, czy niekoniecznie, to niech się rozgląda. Tam jest sporo kurhanów, choć oczywiście z różnych czasów. Tych starszych, no, jeden był zbadany, ale no, mnie mywa się, że przynajmniej jeszcze dwa lub trzy będą z tym okresem związane. Większość to są kurhany już wczesnosłowiańskie, ale one tam są. Ale wracając do tego trzynieckiego kręgu kulturowego, więc to jest taki czas, kiedy ułamią się pewne tradycje. Mamy jeszcze zachowaną inhumację, ale już pojawia się ciało palenie. Jest to

0: najciekawszych czy też lepiej zbadanych takich stanowisk, które tutaj można by wskazać. Topornica, Wieprzec, Świeciechów nad Wisłą. No, jest ich naprawdę sporo. W różnych rejonach Polski, to nie rzecz w tym, żeby wszystkie tutaj je wymienić, ale pokazać, że one no, są rozsiane, co też w całej naszej Lubelszczyźnie, co też nam też pokazuje na pewną rzecz, o której wspomniałam wcześniej, na taki stopniowy wzrost demograficzny i stabilizowanie się tego osadnictwa w różnych miejscach tej naszej Lubelszczyzny. Proszę Państwa, to też to, że te stanowiska rozpoznajemy, to też jest dowód na to, że mamy zasiedziałość taką pewną w tych regionach. Ci ludzie trwali w obrębie osad i te cmentarzyska są często takim dowodem na chowanie kilku pokoleń tych ludzi zajmujących poszczególne regiony osadnicze. Te cmentarzyska też mają swoją, może być, geografię. Jak się są ludzie, którzy wnikają w ten układ grobów, w specyfikę tych poszczególnych pochówków, no, to wykazują na przykład też takie kwestie jak orientacja tych cmentarzy, na przykład w kierunku wschodzącego słońca, najstarsze groby, czy też zmarłych w tych urnach również w taki sposób. Tam też mamy pewne sfery, takie strefy w tych cmentarzyskach, które pokazują pewien porządek, może rodowy, rodzinny. A więc to jest też ogromna, taka ważna dla archeologa baza do badania stosunków społecznych i też pewnych norm kształtujących poszczególne takie społeczności lokalne. No, jest tego po prostu sporo. Z tym, że to, proszę Państwa, w tym momencie, kiedy już mamy do czynienia z takimi cmentarzyskami, to trochę też się zmienia sposób podejścia do tzw. darów grobowych. Tych grobach, które tych starszych, tych niespalonych, tym zmarłym, naprawdę czasami dawano niebywałe bogactwa. No, oczywiście w odniesieniu do pojęcia bogactwa, może przez tamtych ludzi. Czy mamy tam ich naczynia, których pewnie coś tam było, bo też badania archeologiczne pozwalają tam odkrywać ślady roślinnych czy zwierzęcych jakichś pokarmów. Mamy narzędzia, mamy ozdoby, bo chowano tych zmarłych w swoim ceremonialnym. Tutaj już jest następuje zupełnie inne podejście, czyli proszę Państwa, to się też wiąże z takim, jak antropolodzy kulturowi czy religioznawcy mówią, z takim z odmiennym postrzeganiem człowieka, czyli człowieka jako, powiedzmy, pewnej materii, ale też ducha, jakiejś, no nie wiem, ducha, duszy, jakbyśmy to nazywali, bo tak naprawdę to się opiera na naszych interpretacjach, czyli ten obrzęd ciałopalenia był jeszcze ważny pod innym względem. Niszczymy powłokę, ale uwalniamy ducha, czyli ten pierwiastek niematerialny, trwały, który no, pozwala się tym duchowi wznieść w sfery wysokie, niebiańskie, połączyć z bóstwem. Czyli mamy naprawdę tutaj taką głębię pewną postrzegania tych wierzeń. I też, proszę Państwa, też może wiąże się z tym taki ulubiony motyw związany z tym okresem, czyli ptaszki. Ptaki jako te stworzenia, które szybują wysoko na niebie, być może symbolicznie mogły wynosić tą materię, ten pierwiastek duchowy właśnie w sfery, które pozwalają, gdzie mógł się połączyć z bóstwami. I tych ptaszków, czy są to grzechotki, czy też takie pełne figurki, całkiem sporo pojawia się w przestrzeni cmentarzysk w tym okresie właśnie, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia i w pierwszym tysiącleciu w tym świecie łużyckich pól popielnicowych. I nie tylko zresztą tutaj, na naszych terenach, również i gdzie indziej, poza naszymi granicami obecnymi, tymi państwowymi, też spotykamy tego typu symbolikę, więc była ona w jakimś stopniu uniwersalna dla tego okresu i dla tego systemu religijnego.
1: A szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn SK Lublin.
2: SK Lublin.
1: Lublin można zwiedzać na własną rękę, na pewno wystarczy to, by zachwycić się Kozim Grodem. Nikt jednak nie potrafi zabrać zwiedzających w niesamowitą podróż po nieoczywistym Lublinie, tak jak robią to przewodnicy inspiracji. Najlepsi z najlepszych, znawcy historii, ciekawostek i smaczków na temat naszego miasta. Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta może być właśnie taki spacer z przewodnikiem. W ofercie miasta, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, są m.in. przewodnicy inspiracji. Udało nam się wybrać w jedną z tras Joannę Schmidt, która w swoich wycieczkach przybliża m.in. historię z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
3: Szkoła, dzisiejsze liceum, dawne gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, które znajdowało się, no może nie do końca,

0: Księcia w tym miejscu, ale bardzo blisko. Jest miejscem interesującym, jedna z lubelskich szkół, zresztą tęże szkołę ukończyła znana lubelska poetka, nieżyjąca już niestety Julia Hartwig, wywodząca się z rodziny o zdecydowanie, prawda, ciągotach, może mało eleganckie słowo, ale przyszło mi do głowy, artystycznych, gdyż zarówno ojciec, jak i brat, bardzo znani fotografowie lubelscy. Pani Julia jakby poszła w troszeczkę innym kierunku, prawda, zaczęła tworzyć poezję. Oczywiście po zdaniu matury w ostatnich latach, przed II wojną światową, właśnie w ostatnim roku, wyjechała z Lublina praktycznie już na stałe. Do rodzinnego miasta już nie wróciła, do końca życia mieszkała na stałe za granicą. Niemniej jednak po zmianie systemu od lat 90. w Lublinie wielokrotnie bywała i zawsze z przyjemnością wspominała i opowiadała, jak to, prawda, kończyła owo gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, i wspominała także o tym, jak to uczennice tegoż gimnazjum bardzo ładnie nazywano unitkami, która to nazwa dzisiaj w żaden sposób nam się nie kojarzy, no ale szkoła jest koedukacyjna, więc może z tego to wynika, ale znowu, szanowni państwo, do rzeczy, gdyż nie z powodu szkoły tutaj jesteśmy. Znajdziemy się tuż obok Pałacu Parysów, jak już pan redaktor wspomniał, miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdował się jeden z lubelskich lokali. Lokal słynny z podawania kawy. Lokal, zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób tęże kawę podawano, jak sam lokal wyglądał. Lokal dość demokratyczny, nie bardzo wysublimowany, broń Boże. Raczej jego klientami bywali ludzie, którym nie do końca się w życiu powiodło. Uczniowie, którzy najpierw żyją, a później się uczą, podobnie studenci, którzy najpierw żyją, a później studiują, ale także wiecznie bezrobotni, tacy, dla których halinka w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, ale także artyści, którzy byli niezrozumiani przez współczesnych i nie udało im się sprzedać żadnego obrazu, ale także adwokaci, którzy przegrali najważniejszą sprawę w życiu i żadnej innej już nie dostali. Także lokal generalnie dla tych, którym nie do końca się powiodło. Lokal jak lokal, kilka stolików, przy każdym kilka krzeseł, w głębi lokalu bar, obity blachą, za barem kredens, na którym stało kilka butelek po piwie, co symbolicznie informowało klientów, że w lokalu można kupić alkohole niskoprocentowe. Dzisiaj powiedzielibyśmy piwo i cydr. W tamtych czasach cydru nie było, no więc piwo. Oczywiście wino także było w Lublinie znane, ale nie w tego typu lokalach, szanowni państwo. W lokalu oczywiście piwo podawano. Podawano także dania na gorąco, też nie bardzo wysublimowane, ale takie, powiedzielibyśmy, barowe. Ale tak jak wspomniałam, w ciekawy sposób podawano tutaj kawę. Nie podawano jej w filiżankach, jak wtedy powszechnie. Nie podawano jej w szklankach, jak później powszechnie. Tylko podawano ją, szanowni państwo, w kawiarkach. Kawiarka, wszyscy wiemy, co to jest. Jak nam ekspres do kawy nawali, to stawiamy kawiarkę na kuchenkę i mamy kawę podobnie zaparzoną jak w ekspresie. Oczywiście pić z tego, wiadomo, jest to przyrząd metalowy, może nie do końca wygodnie, ale w sumie można. Jeśli by do takiego lokalu zajrzał przez okno, lokal jest na parterze, wyjątkowo wścibski pracownik urzędu podatkowego, jak wtedy nazywano skarbówkę, no to by zobaczył klientów, którzy sączą sobie napój, kawę z kawiarek. No nic złego. Ale jakby ten urzędnik, szanowni państwo, miał wyjątkowo wrednego szefa i jeszcze na przykład poprzedniego wieczoru pokłócił się z żoną i chciałby zobaczyć, co oni piją, i zajrzałby do takiej kawiarki, to by zobaczył napój ani kolorem, ani zapachem kawy nie przypominający, szanowni państwo. Ojciec Grudzień, mała dygresja, broń Boże, zakonnik, ojciec rodziny, na nazwisko miał Grydniewski, więc generalnie, jako że był dobrym ojczulkiem, bo z jego lokalu nikt nie wychodził głodny, ani nienapity, zwłaszcza ze stałych klientów, nazywano go dobrym ojczulkiem i tak to sobie funkcjonowało. Więc ojciec Grudzień obchodził w ten sposób przepisy akcyzowe, które tak jak wtedy, tak samo funkcjonowały wtedy. I oczywiście pozwolenie na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych było dużo droższe niż pozwolenie na sprzedaż piwa, tak samo jak dzisiaj. Natomiast, szanowni państwo, no wszyscy wiemy oczywiście, że łamanie przepisów jest przestępstwem. Wszyscy także wiemy, że nikt z nas podatków płacić nie lubi, co jest także zrozumiałe. No okres, kiedy należało PIT-a rozliczyć, już minął, część już pewnie wydała zwroty, chyba że zwrotu nie było, to nie było co wydawać. Natomiast, szanowni państwo, obciążenia podatkowe w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. Państwo, powstając po ponad 120 latach niewoli, nie miało budżetu. Powstało właściwie siłą woli kilkudziesięciu osób w to zaangażowanych. No ale żeby funkcjonować, pieniądze mieć musiało. A najprościej pieniądze ściągnąć z obywateli. Szanowni państwo, było mnóstwo monopoli, na przykład polski monopol zapełczany, który pamiętamy jeszcze z czasów PRL-u, monopol na produkcję cukru, monopol na produkcję i sprzedaż soli, oczywiście monopol na sprzedaż i produkcję alkoholu, ale także, szanowni państwo, ale także tak jak dzisiaj, no przecież dostarczanie energii, paliwo, takie monopole no mamy też dzisiaj. W tamtych czasach było ich jednak dużo więcej, ale równocześnie weźmy też pod uwagę, że dwudziestolecie międzywojenne to permanentny kryzys. Polska się odrodziła, pieniędzy, tak jak wspomniałam, w budżecie nie było, bo w ogóle budżetu nie było. Działania na północnym wschodzie, walka o Wilno, ale za chwilę wybuchła wojna polsko-radziecka, rok 1920. Równocześnie plebiscyty na terenie Śląska i północy, ale także zachodu naszego kraju. Odcięcie wschodniego rynku, gdzie cały wschód Polski, w tym Lublin, dostarczał produkty przemysłowe. Fabryki lubelskie produkowały wyłącznie na rosyjski rynek, na zachód nie musiały, bo zachód był zawsze lepiej uprzemysłowiony. I to wszystko powodowało, że Lublin był miastem bardzo biednym. I ludzie radzili sobie jak mogli. Więc ojciec Grudzień też sobie radził jak mógł, ale był wyjątkowo kreatywny, szanowni państwo. Ale tutaj spuśćmy zasłonę milczenia, bo pójdziemy dalej. Mianowicie, szanowni państwo, w lokalu ojca Grudnia bywali przedstawiciele większości lubelskiego społeczeństwa. Ale nie znaczy to, że całego, bo w Lublinie żyli także literaci, adwokaci, lekarze. I ci ludzie mieszkali na Krakowskim, mieszkali na Narutowicza, mogli sobie pozwolić na służbę. I właśnie następna nasza historia będzie dotyczyła panny służącej. Ale dokąd pójdziemy, tego dowiecie się państwo, jak już tam dojdziemy. Zapraszam.
1: Znajdujemy się na podwórku niedaleko Deptaka. Co tutaj jest?
0: Proszę pana, przede wszystkim nie na podwórku niedaleko Deptaka, tylko na podwórku, gdzie przez długie lata klub muzyczny Kojot funkcjonował. To jest miejsce, które większość Lublinian pewnie mniej lub bardziej kojarzy. Klub funkcjonował no długie lata, jeszcze widzi, jeszcze jest drogowskaz, ale klubu niestety już nie ma. Natomiast znajdujemy się na podwórku przechodni między Placem Wolności, a rzeczywiście Deptakiem. I szanowni państwo, tak jak wspomniałam, miejsce może mało reprezentacyjne, ale nie bez powodu zatrzymaliśmy się właśnie tu, a nie na Deptaku, ponieważ historia będzie dotyczyła panny służącej, a przecież właśnie podwórka, kuchenne schody, tego typu miejsca niereprezentacyjne, to miejsca, gdzie przez długie lata życie służby się koncentrowało. W kamienicy, która znajduje się, do której frontowe wejście jest od krakowskiego przedmieścia, w tejże kamienicy w najlepszym mieszkaniu, a warto pamiętać, szanowni państwo, że od połowy wieku XIX aż do momentu wybuchu I wojny światowej kamienice, nowe budynki stawiane na terenie naszego kraju, no właściwie chyba całego, aczkolwiek tutaj pewności nie mam, chociaż tak mi się wydaje, bo są to raczej niepisane zasady dotyczące życia mieszczaństwa w Europie. Najbardziej reprezentacyjne mieszkanie właściciela owej kamienicy, było to mieszkanie na pierwszym piętrze z balkonem od frontu. Już Lucyna Ćwierczakiewiczowa w latach 40. wieku XIX, co prawda w Warszawie, ale także kongresówka, pisała, cytuję, wyżej pierwszego piętra mieszkać nie uchodzi. Na parterze mieściły się sklepy, restauracje, tego typu lokale, natomiast cała reszta, od suteren, piwnic, aż do poddasza była wynajmowana. Oczywiście im wyżej, tym te lokale były tańsze. Najbardziej reprezentacyjne, największe, najpiękniej zdobione, także najwyższe, szanowni państwo, mieszkanie było właśnie na pierwszym piętrze. Dlaczego najwyższe? A szanowni państwo, grzano wtedy piecami. Więc nagrzeć pomieszczenie, które miało powiedzmy 3 czy 3,20 wysokości, trzeba było spalić w piecu więcej węgla niż na mieszkanie o standardowej wysokości dzisiaj na przykład 2,40. Ale właściciela było na to stać. I właśnie w takim mieszkaniu mieszkali sobie państwo mecenasostwo. Państwo już w sile wieku, dzieci na swoim, syn kancelaria w Warszawie, córka wrzeniona w rodzinę lubelskich jubilerów, więc państwo mieszkali sami. Oczywiście znaczy to, że mieszkali ze służącą. Przecież pani domu nie będzie obierała ziemniaków, prawda? No właśnie. I szanowni państwo, tak sobie mieszkali, zatrudnili pannę służącą, zaczęła ona pracę w wieku lat 12, jak to wtedy służbę zatrudniano, przyjechała z jednej z podlubelskich miejscowości. Po kilku latach, kiedy no, doszła do wieku słusznego, wieku godnego zaufania, pani domu ofiarowała jej klucze od drzwi kuchennych i uzgodniła ze służącą dzień wychodnego. Był to jeden dzień w tygodniu, po południu, była to sobota. Oczywiście, chyba że państwo organizowali przyjęcie, wtedy ten dzień był przesuwany. Panna Jadzia, gdyż tak miała na imię, okazała się, tak jak wspomniałam, osobą godną zaufania, osobą pracowitą, skromną, dobrze się prowadzącą, co w tamtych czasach było bardzo ważne. Miała jednakże jedną wadę, była tak nieśmiała, że praktycznie owa nieśmiałość nie pozwalała jej się odzywać. Swoje obowiązki wykonywała bardzo sumiennie, nie było się do czego przyczepić, tylko była bardzo małomówna z racji nieśmiałości. I pewnego sobotniego popołudnia, jak zawsze, panna Jadzia wyszła na wychodne, zawsze wracała przed zmrokiem, teraz zapada zmrok, panny Jadzi nie ma, robi się ciemno, panny Jadzi nie ma, no państwo troszkę zaniepokojeni, bo nigdy się coś takiego nie zdarzyło, no ale właściwie nic się nie stało, no po prostu dziewczyny nie ma. Poszli spać i w pewnym momencie w nocy pana domu budzą cięte głosy zachodzące z klatki schodowej. Otwiera zamki, uchyla drzwi zamknięte jeszcze na łańcuch i widzi, że panna Jadzia otwiera swoim kluczem do drzwi kuchennych główne drzwi z głównej klatki schodowej. Troszkę się zdziwił, no ale nic się nie stało i otwiera drzwi zupełnie, odpina łańcuch i mówi: panno Jadziu, no zapraszam tutaj, co prawda nie powinna pani tymi drzwiami wchodzić, no ale nic się nie stało, nie budźmy sąsiadów, zapraszam. A panna Jadzia, szanowni państwo, jak nie ona, wyrwała się i krzyknęła, żeby ten obcy chłop łapy zabierał i co on sobie w ogóle wyobraża. Pan mecenas lekko zdębiał. W międzyczasie obudził się sąsiad i obydwaj właściwie usiłują dziewczynę uspokoić. Pan sąsiad coś tam jej tłumaczy, a pan mecenas delikatnie bierze pannę Jadzie pod ramię i chce ją zaprowadzić do mieszkania. A panna Jadzia, jak poczuła dotyk pana domu na plecach, odwinęła się i chlast go w pysk. Pan mecenas w tym momencie lekko się oburzył, ale też no jeszcze bardziej zdziwił. Spojrzał znacząco na sąsiada, sąsiad wycofał się do siebie do mieszkania i za chwilę na klatce schodowej pojawia się policjant. A panna Jadzia, jak zobaczyła mundurowego, zaczęła się wspinać na parapet i otwierać okno i chce skakać. Panowie się jeszcze bardziej zdziwili, ściągnęli dziewczynę z tego parapetu, postawili przy ścianie, tak przycisnęli lekko do ściany. Raz jeszcze porozumieli się wzrokiem sąsiad z panem mecenasem. Policjant z sąsiadem weszli do mieszkania i po dłuższej chwili pojawił się pan doktor. W płaszczu narzuconym na kitel, z walizeczką, a jakże z brodą rozczesaną na obie strony. Wziął dziewczynę, podniósł, bo w międzyczasie panna Jadzia tak się zsunęła po ścianie i kucnęła. Spojrzał w oczy, wziął za puls, spojrzał na zegarek, poczekał, policzył, a w karcie zapisał, szanowni państwo, nadużycie opiuma. Narkotyki, moi drodzy, nie pojawiły się w czasach dzisiejszych, były znane ludzkości już od praktycznie czasów ludów pierwotnych. Natomiast wiek XIX i zmiany, zarówno rozwój techniki, ale także działania wojenne, wojna krymska wcześniej, wielka wojna w wieku XX, czyli pierwsza wojna światowa na terenie praktycznie całej Europy, spowodowała niestety powszechność używania tychże narkotyków, bo pojawiły się zupełnie inne rodzaje broni, nieznane pokoleniom wcześniejszym, mówię o broni no jeszcze nie maszynowej, ale już automatycznej, a co za tym idzie, także zupełnie inne rodzaje ran i to nie tylko ran fizycznych, ale także psychicznych. W czasie pierwszej wojny światowej używano, szanowni państwo, chociażby gazów bojowych, które powodowały bardzo duże zmiany w psychice, a do uśmierzenia bólu w szpitalach polowych, czy też także do operacji, używano niestety najpowszechniejszej morfiny, która, jak wiemy, jest narkotykiem bardzo mocno uzależniającym i dzisiaj jest stosowana wyłącznie, oczywiście oczyszczona. Wtedy nie zdawano sobie sprawy z jej działań ubocznych, więc niestety ze szpitali polowych wychodziły najczęściej osoby uzależnione. Nastał pokój, ale narkotyki stały się nadal powszechne i właśnie panna Jadzia najprawdopodobniej spotkała miłego pana, który zaprosił ją na kawę. Być może wstrzyknął, dolał czegoś do owej kawy, kiedy panna Jadzia poszła przypudrować nosek. Miał nadzieję na miły wieczór. Wieczór nie był z pewnością tak miły, dla panny Jadzi zwłaszcza, ale z pracy wiemy, że pracy nie straciła. Ale szanowni państwo, żeby nie było tak ponuro, udamy się teraz do miejsca, gdzie odprawiano czarne msze.
2: Więcej o ofercie dla chętnych poznać można na stronie Miasto Inspiracji Lublineu. W ofercie przewodników inspiracji znajdziemy m.in. architekturę niepodległości, czyli międzywojenne gmachy użyteczności publicznej, Kalinowszczyznę, niedocenionej perły modernistycznej architektury mieszkaniowej, lubelskie opowieści, spacer przeznaczony dla każdego, o miejscach, których już nie ma, malarstwo w Lublinie, kobiety Lublina, poetki, lekarki, działaczki społeczne. Tak wyjątkowy jest Lublin, miasto, z którym były związane. Ciekawostki, legendy i sekrety Koziego Grodu, czyli zero monotonnych historii pełnych dat, nazwisk i detali architektonicznych, a zamiast tego barwne opowieści o lubelskich zabytkach oraz mnóstwo ciekawostek, tajemnic i zagadek. Piszemy też o tym na sk.pl.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Będą dalsze treningi reagowania na Lubelszczyźnie. Szkolenia przejdą personel szpitali oraz szkół. To nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy, zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Po prostu jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić. Z jednej strony mieszkańcy, z drugiej strony osoby decyzyjne, jak na przykład zarządcy nieruchomości, w których mieszczą się instytucje publiczne, szkoły, uczelnie wyższe, urzędy, administracja rządowa czy samorządowa. Wszyscy mamy tą lekcję do odrobienia.
2: Dalej komunikujemy i pomagamy przekazywać te informacje, dodaje Komorski.
3: Natomiast starajmy się przede wszystkim zachowywać spokój, zasada dwóch ścian, miejsce bezpieczne, nie panikować, śledzenie komunikatów służb i przede wszystkim stosowanie się do potwierdzonych informacji i odporność na fake newsy i dezinformacje. To są równie duże zagrożenia jak te zagrożenia z powietrza.
2: W całym województwie lubelskim jest już ponad 600 syren alarmowych. Do końca roku ma ich być 1000.
4: Eska Lublin.
2: Mieszkańcy Lublina mobilizują się w sprawie obrony Górek Czechowskich. Głos sprzeciwu dotarł aż do Brukseli. Petycję podpisało ponad 1400 osób. Jest to odpowiedzią na decyzję Rady Miasta Lublin, która zezwoliła deweloperowi na zabudowę tego cennego przyrodniczo terenu.
5: Wcześniej, zarówno bezpośrednio po uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego przez miasto, jak i wcześniej w toku walki o górki, szereg razy próbowaliśmy wywrzeć jakiś wpływ na decyzję miasta, na decyzję ratusza, w kierunku takim, żeby ocalić przyrodę Górek Czechowskich. Chodzi nie tylko o samą wartość przyrodniczą, ale też to również ma znaczenie dla nas, mieszkańców, żeby górki pozostały taką zieloną oazą. Próbowaliśmy na różne sposoby, zarówno w okresach konsultacji przewidzianych prawem, jak i poza tymi okresami były petycje, dwie petycje w historii walki o górki złożyliśmy. Jedna była w roku 2016, druga była teraz w 2024. Żadna z tych petycji nie została przez miasto nawet zarejestrowana w biuletynie informacji publicznej. Tak samo zignorowano wyniki panelu obywatelskiego, który rekomendował pozostawienie górek w stanie takim półdzikim, jak są. Również rekomendacje Forum Kultury Przestrzeni, rekomendacje wcześniejsze naukowców, przyrodników, referendum również, które wprawdzie nie spełniło warunku frekwencji, ale ci, którym chciało się pofatygować do urn, jednoznacznie opowiedzieli się przeciw zabudowie. I prezydent Wuk w swoim czasie mówił, że wprawdzie warunek frekwencji nie został spełniony, ale on będzie brał pod uwagę wyniki w swoich decyzjach. Tak się nie stało. Każdy nasz głos, głos społeczników, został zignorowany. Każdorazowo. W tej sytuacji to, co nam zostało, to uderzenie do organów europejskich. To zrobiliśmy.
6: To jest już druga petycja w tej sprawie, bo pierwsza była parę lat wcześniej. Wtedy uznano, że należy poczekać na nasze działania przed organami państwa polskiego, administracyjnymi i sądowymi. Te drogi sądowe zostały właściwie wyczerpane, bo próbowaliśmy wspierać skargi z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w 2019 roku. Ta sprawa ciągnęła się kilka lat i po pierwszym korzystnym dla górek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pan prezydent odwołał się do NSA i zrobił to powtórnie, gdy kolejny wyrok też był niekorzystny dla projektu zabudowy. No więc właściwie sprawa rozbiła się o NSA, można powiedzieć, że droga sądowa też została wyczerpana. Chociaż niestety sąd wówczas się skupiał na sprawach proceduralnych, a nie na merytoryce zagadnienia. Stowarzyszenie od początku stoi na stanowisku, że podobnie jak autorzy petycji z 2016 roku, że powinniśmy się postarać, aby plany na zagospodarowanie górek, takie jakie ustaliło studium z 2000 roku, były zrealizowane. Ono zakładało, że Górki Czechowskie to teren bardzo ważny, o wielkiej wartości przyrodniczej. No, dodajmy, wtedy się nie mówiło jeszcze o sprawie historii i tych wydarzeń z lat wojny. Myśmy wtedy nie kładli nacisku, bo najpierw próbowaliśmy zbierać dane. Nie mieliśmy pewności, więc teraz już wiemy, że IPN odkrywa corocznie jakieś szczątki. Jest to też teren, który jest po prostu miejscem artylerowi. Ale plan był taki, że będzie to teren niezurbanizowany. Przewidywano jedynie jakąś zabudowę rekreacyjną. rekreacyjną, typu no powiedzmy park liniowy, czy coś w tym stylu, bez jakichś kubatur. No i cóż, gdy udało się nabywcy zmienić plany w 2005 roku, potem przyszedł rok 2016, kiedy zmienił się właściciel i okazało się, że plany na zabudowę są jeszcze bardziej ambitne pod tym względem, a miasto uznało, że jest kompromisem decyzja o zabudowie wszystkiego, co się da zabudować z wyjątkiem wąwozu. To wtedy się pojawiła taka pierwsza, większa petycja, kiedy w 2 tygodnie zebraliśmy 1700 podpisów mieszkańców znanych z imienia i nazwiska, nie to, że tylko przez internet i maile. A teraz jest kolejna odsłona, bo co było do przegrania, tak jakby, to powoli przez te 20 lat udało się powstrzymywać te zmiany. No ale pomysłodawcy są konsekwentni, Urząd Miasta również. Teraz pozostają nam instancje europejskie. Jedną z tych jest petycja, drugą sprawa przed Trybunałem.
7: O jak dużą część terenu chodzi? Jaki procent terenu zostanie zabudowany w wyniku tej inwestycji?
5: 30 hektarów.
6: To jest tak naprawdę większość tego, co jest wąwozami. Udało się wyjąć jakby z tej całej powierzchni ten teren, który pierwotnie przeznaczano pod rezerwat, z którego zrezygnowano ostatecznie, bo minęło ileś lat zaniedbań, braku ochrony czynnej. Teraz pytanie, kto jest winien temu brakowi ochrony czynnej? Że to już zarosło nawłocią, tymczasem z inwentaryzacji wynika, a nawet z wniosków składanych przez inwestora dotyczących próśb o derogację, czyli usuwanie.
5: Pominięcie ograniczeń co do pominięcia zakazu.
6: To się tak niefajnie nazywa. To jest wniosek o zezwolenie nawet wykonanie działań zakazanych. Ja nie powtórzę dokładnie teraz, ale wynika z tego, że jest zakaz, jest jakieś prawo, które zakazuje ingerencji w siedliska określonych gatunków, ingerencji przekopywania, zmieniania. No wiadomo, jest takich gatunków kilka, które się kwalifikują do dyrektywy siedliskowej, gdzie prawo europejskie wymaga właśnie takiej szczególnej ochrony. Nic nie robimy, chyba że zagraża coś ludziom i ze względu na bezpieczeństwo ludzi trzeba coś zrobić. No a takich sytuacji raczej na górkach nie ma.
5: To nie tylko prawo europejskie zakazuje, polskie także, jeśli chodzi o gatunki chronione. Chcę dodać, że te 30 hektarów, które mają być zabudowane, to są 4 z 6 wierzchowin. Tam ma powstać osiedle, lekko licząc, kilkunastotysięczne. Natomiast cała reszta, wąwozy, to się tak pięknie nazywa w umowie urbanistycznej, że to będzie park naturalistyczny. Tymczasem park naturalistyczny, w ogóle park, oznacza też jakąś urbanizację tego terenu. Utwardzenie alejek, postawienie ławek, postawienie oświetlenia, place zabaw, boiska, tego typu rzeczy. Wiemy, że przykładowo podam, jak negatywny wpływ, jak miażdżący wpływ na przyrodę ma nocne oświetlenie. To jest jedna z przyczyn drastycznego, gwałtownego spadku populacji owadów. I są zalecenia, żeby ograniczać to. No więc ten park to nie jest miejsce do życia dla gatunków dzikich. Na przykład dla chomika europejskiego to jest ten sztandarowy, chroniony mieszkaniec górek, prawda? Zresztą sama budowa oznacza wypłoszenie tych rozmaitych stworzeń z tego terenu, utrudnienie im życia. Przedsmak tego, jak to będzie wyglądało, mamy na siedlisku Orfeusz. Tam powstaje też takie osiedle, mniejsze, znacznie mniejsze, ale kawałek terenu jest mniejszy niż górki. Ale już widzimy, co się dzieje. Kolejne ogrodzenie płotem, kolejne martwe osobniki, zdezorientowane, biegające, zachowujące się dziwnie. Liczne nory kopane tam, to tam jest rzeź chomików po prostu w tym miejscu. Słowem, jeśli nie powstrzymamy tego procesu dotyczącego górek, to samo będzie się działo tam.
6: Nawiązując do tych 30 hektarów, nie można traktować tego terenu tak jak na przykład, nie wiem, kawałka sera albo betonu. Tu się odkroi 1/3 i nic się nie staje, reszta się nie zmienia. Ta ingerencja w ten teren sprawi, że większość gatunków zniknie. Na razie mamy tam niespotykaną, jak na warunki miejskie, bioróżnorodność. Niezwykłą ilość roślin leczniczych, ponad 70 gatunków ptaków. To wszystko zniknie, gdy pojawią się tam osiedla. Na dodatek park naturalistyczny, to tak pięknie też brzmi, ale już wiemy, czym to pachnie na przykładzie tej pierwszej ścieżki, którą TBV wykonał od Alei Kompozytorów Polskich do Bohaterów Września. To po prostu też jest przecięcie zwierzęcych szlaków, siedlisk, zaburzenie rytmu dobowego właśnie przez oświetlenie, duży ruch ludzi, zaletą Górek było to, że jak się tam weszło jeszcze kilka lat temu, dopóki nie było tych najbliższych osiedli, to można się było poczuć, jakby się wyjechało z miasta. Cisza, odgłosy przyrody, brak odgłosów miasta właśnie.
5: I krajobraz, który jest repliką w miniaturze Wyżyny Lubelskiej. Z tymi wąwozami, z tymi wierzchowinami, z roślinnością. Specjaliści mówią, jest to zapisane w dokumentach, że krajobraz góry kwalifikuje się do zapisania w Czerwonej Księdze Ginących Krajobrazów Polski. Jeśli jeszcze chodzi o ten park naturalistyczny, powiada się, że on będzie służył całemu Lublinowi. Ale nie, oszukujmy się. On będzie obsługiwał przede wszystkim mieszkańców tego osiedla. Biorąc pod uwagę liczebność, przewidywaną liczebność tego osiedla, to ten park zostanie po prostu zadeptany. Mówimy tu o przyrodzie i ona jest dla nas szalenie ważna, ale chodzi też o nasz ludzki interes. Zabudowanie wszystkiego, zabetonowanie wszystkiego to nie jest lepsze życie dla nas mieszkańców.
6: Niektórzy chadzają na ognisko, zrobiliby piknik i grilla. I to też było w planie, jeśli chodzi o wykorzystanie górek cechowskich wcześniej, bo na obrzeżach przewidywanego rezerwatu, poza jego otuliną, przewidywano formy rekreacji. To jest po prostu takie starcie cywilizacyjne. Powoli coraz więcej osób zauważa to jednak, że taka naukowo-techniczna cywilizacja wprowadza zaburzenie w naszym codziennym życiu. Pozornie ułatwia je, dając wiele narzędzi, technologii, ale od człowieka, odciąga od takich naturalnych procesów społecznych, współżycia jakby w otoczeniu przyrody, no tak samo jak w naturalnych procesach wewnątrz człowieka, bo nasze problemy zdrowotne też biorą się, okazuje się, w większości z postępu cywilizacyjnego. Naszym zdaniem w naszym mieście w ogóle zapomniało się o tym, że zieleń, niekoniecznie ta urządzona, bo inwestor czy miasto często mówi, zbudujemy park, no to już się czerwona lampka zapala. Jak zbudujemy, a nie urządzimy, to już znaczy, że będziemy wprowadzać koparki. Natomiast zieleń jest taką samą ważną infrastrukturą dla miasta, jak drogi czy kanalizacja.
2: Mówią autorzy petycji Irena Kołodziej oraz Andrzej Wróbel ze Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich. Koordynatorzy akcji zwracają też uwagę na możliwy brak rzetelnej oceny wpływu budowy na środowisko oraz naruszenie unijnych dyrektyw.
5: Jeśli chodzi o samą petycję, ona bazuje nie tylko na sprawie ochrony przyrody górek, ale także chodzi o pewne nieuczciwe chwyty. To już miało miejsce tego roku, na początku tego roku. Wielkie przedsięwzięcie podzielono na małe przedsięwzięcia. Złożono tam kilkanaście wniosków rozmaitych podmiotów, nie głównego TBV, tylko innych jakichś tam pomniejszych inwestorów obejmujących mały kawałek terenu. Kilkanaście wniosków o pozwolenie na budowę. Jest to klasyczny przykład takiej taktyki, która się nazywa salami slicing, czyli właśnie dzielenie na plasterki dużego kawałka po to, żeby uniknąć zbiorczej oceny oddziaływania na środowisko, która inaczej byłaby wymagana dla tak dużego obszaru. I to jest nieuczciwe. I to poruszyliśmy w petycji. Liczymy na to, że to duże, lawinowo rosnące poparcie będzie argumentem dodatkowym dla Komisji Petycji, żeby zajęła się tą sprawą. Za około miesiąc nasza sprawa może znaleźć się na wokandzie. Do tego czasu zbieramy podpisy.
2: Dokument jest obecnie analizowany przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Sprawą zajmie się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego pytania skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
4: SK Lublin.
2: Na Lubelszczyźnie umowy o dzieło są coraz rzadsze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dane z najnowszego rejestru. Jak z niego wynika, spadek w tym zakresie jest systematyczny. O czym więcej mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
8: Umów o dzieło z roku na rok ubywa. Obserwujemy to już od kilku lat. W samym województwie lubelskim wykonywało je w pierwszym półroczu tego roku około 7600 osób. Umów o dzieło było nieco ponad 10 tysięcy, czyli o ponad 1300 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmalała też liczba podmiotów z województwa lubelskiego, które oferują umowy o dzieło. Było ich ponad 1700. Nadal dominują umowy zawierane na krótko, co trzecia trwała zaledwie 1 lub 2 dni, a ponad połowa do 9 dni. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w jednym z 3 sektorów: informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, czy w kulturze, rozrywce i rekreacji.
2: Rejestr umów o dzieło funkcjonuje w ZUS-ie od 5 lat. Jego szczegóły można znaleźć w internecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli po prostu ZUS.pl.
4: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Węglowy gigant na zakręcie. Jaka przyszłość czeka lubelski węgiel Bogdanka? O trudnej sytuacji w kopalni dziś w magazynie. Zostańcie z nami.
4: SK Lublin.
2: Ostatnie posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw ochrony lubelskiego węgla Bogdanka przyniosło gorącą dyskusję na temat trudnej sytuacji finansowej i przyszłości jednego z najważniejszych zakładów wydobywczych w Polsce. Przez lata kopalnia była uznawana za perłę w koronie krajowego górnictwa ze względu na wysoką efektywność, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz brak konieczności korzystania z państwowych dotacji. Dzisiaj jednak spółka zmaga się z drastycznym spadkiem zysków i redukcją etatów. Sprawą zajęli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele związków zawodowych.
9: Jesteśmy po posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw obrony lubelskiego węgla Bogdanka. Spotkanie prawie 2-godzinne, spotkanie kilkustronne, bo zarząd lubelskiego węgla Bogdanka, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i samorządowcy, ale również może przede wszystkim posłowie, którzy dzisiaj przyjechali, aby wysłuchać tego, jak wygląda obecna sytuacja lubelskiego węgla Bogdanka. Ja tylko przypomnę, że zareagowaliśmy na słabą kondycję, wręcz pogarszającą się kondycję niemalże rok temu, bo w lutym 2025 roku założyliśmy zespół parlamentarny ponad podziałami politycznymi. Posłowie ze wszystkich opcji parlamentarnych dochodziły do nas już wówczas informacje, przede wszystkim od związków zawodowych, że sytuacja lubelskiego węgla jest niepokojąca. To był luty 2025 roku. Dzisiaj mamy końcówkę września i ta sytuacja już nie jest niepokojąca. Ta sytuacja jest katastrofalna. To jest szorowanie po dnie dosłownie lubelskiego węgla Bogdanka. To jest wyzyskiwanie przez ENE, przez głównego udziałowcę, głównego właściciela spółki Bogdanka. To wręcz trzeba powiedzieć, poprzez różnego rodzaju decyzje polityczne dochodzimy do sytuacji, kiedy Bogdanka jest drenowana, kiedy jest traktowana jak bankomat dla Enei. Bogdanka, która pokazuje, że jeżeli trzeba, to jest w stanie pracować. Pracownicy generują zyski, a te zyski i ten kapitał, który można powiedzieć jest zgromadzony, jest wykorzystywany, jest drenowany przez Enei. O tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy. Jakie zabiegi zarząd spółki lubelskiego węgla poczynił w kierunku takim, aby zwiększyć ceny sprzedaży węgla przede wszystkim dla Enei, ale nie tylko dla Enei. Jakie działania podejmuje zarząd, bo to trzeba powiedzieć jasno, zarząd jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje spółka. Natomiast inną kwestią są decyzje polityczne. Tych decyzji politycznych domagamy się jako wszyscy parlamentarzyści ziemi lubelskiej, parlamentarzyści, którzy biorą udział, pracują w zespole parlamentarnym do spraw obrony Bogdanki, bo tej Bogdanki trzeba, szanowni państwo, bronić przede wszystkim dlatego, że to jest bezpieczeństwo energetyczne, to są miejsca pracy, kilka tysięcy miejsc pracy i niestety dzieje się to w moim przekonaniu. Za chwilę państwo posłowie wypowiedzą się i swoje zdanie przedstawią. Między innymi dlatego, że mamy taką, a nie inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, więc począwszy od Zielonego Ładu pod całą tą wariacką klimatykę polityki Unii Europejskiej klimatyczną, która dąży do tego, żeby zamykać kopalnie, zamykać wydobycie węgla, ograniczać wydobycie węgla. I tak można powiedzieć, jak plastrami, salami, lubelski węgiel Bogdanka niestety do tego zmierza, aby zakończyć wydobycie węgla kamiennego w Bogdance. Jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo krytycznej. Podejmujemy decyzję, aby wspólnie ponad podziałami politycznymi doprowadzić do sytuacji takiej, aby politycy w Warszawie zmienili swoje decyzje, zmienili decyzję, aby lubelski węgiel Bogdanka mógł dalej funkcjonować, aby zatrzymać miejsca pracy, a sytuacja pokazuje, że około 200 miejsc pracy już na przestrzeni ostatnich miesięcy, po prostu 200 pracowników straciło pracę w lubelskim węglu Bogdanka, między innymi ze względu na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną. Też z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że w kulturalny sposób byliśmy w stanie dzisiaj debatować pomiędzy stronami, zarządem, związkami i myślę, wypracujemy, nawet jestem przekonany, stanowisko przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska, aby to dotarło do pana premiera, że tutaj ta sytuacja naprawdę wymaga już interwencji no, najwyższej politycznej, a więc pana premiera Donalda Tuska. O tym też zapewne będą mówili moi następcy. Bardzo proszę, pani poseł Filipa Ksowczyk.
10: Drodzy Państwo, lubelski węgiel Bogdanka chyba za tego rządu stanowi pewien element układanki. Układanki, która ma wypełnić dziurę budżetową, którą stworzyła koalicja 13 grudnia. Niestety, mamy naprawdę bardzo trudną sytuację, nie tylko w lubelskim węglu Bogdanka, ale to jest sytuacja trudna dla całego regionu. Dlatego, że dzisiaj podczas tego spotkania zespołu parlamentarnego do spraw obrony Bogdanki padało bardzo dużo pytań. Pytań dotyczących bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa regionu. Drodzy Państwo, oczywiście padały pytania dotyczące płynności finansowej, dotyczące wydobycia węgla, bo możliwości przecież lubelski węgiel Bogdanka ma ogromne, a wydobycie ciągle spada. Oczywiście padały pytania dotyczące, tak jak już mówiłam, bezpieczeństwa pracowników i regionu. I chyba to, co jest najbardziej przykre, nie uzyskaliśmy rzetelnej odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi zarówno od zarządu, jak i wcześniej podczas różnych innych spotkań zespołu parlamentarnego, od ministerstw, od premiera. Tutaj pani poseł z pewnością o tym powie. Drodzy Państwo, dla nas, jako mieszkańców województwa lubelskiego, lubelski węgiel Bogdanka stanowi poczucie bezpieczeństwa dla rozwoju, dla dynamicznego rozwoju tego regionu. Nie możemy pozwolić na to, żeby lubelski węgiel Bogdanka zniknął jako spółka, która naprawdę była w świetnej kondycji finansowej. W tym momencie mamy drastyczny spadek zysków. Drastyczny spadek zysków. O tym trzeba bardzo głośno powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to zysk netto wynosił 5 milionów złotych. Natomiast w stosunku do 2023 roku to jest naprawdę ogromny spadek, ponieważ tam zyski można było liczyć na około 700 milionów złotych netto. Także jak widzicie Państwo, naprawdę różnica jest kolosalna. Dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj w lubelskim węglu Bogdanka i pytamy zarząd o to, czy podjął realne negocjacje z grupą kapitałową Enea, czy odnośnie ceny węgla, czy podjął realne negocjacje z ministerstwem, czy odbyły się spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie spółki, czy odbyły się spotkania z panem premierem. I na te pytania oczekujemy odpowiedzi. Poprosiliśmy o odpowiedź oczywiście tutaj podczas spotkania, ale tak jak powiedziałam, odpowiedzi nie było. Poprosiliśmy o odpowiedź na piśmie. Jeśli tylko tą odpowiedź dostaniemy, jako parlamentarzyści od razu Państwa poinformujemy. To są kluczowe pytania, które zadaliśmy zarządowi. My potrzebujemy takiej informacji od zarządu, ile ta spółka traci rocznie środków finansowych z uwagi na tą cenę, którą mamy, cenę węgla. Myślę, że to są ogromne kwoty i myślę, że zarząd powinien to przeliczyć. Każdy odpowiedzialny prezes, zarząd powinien taką informację mieć. Drodzy Państwo, podsumowując, walczymy o lubelski węgiel Bogdanka, bo walczymy o ten region. Wiemy, że była to swego czasu spółka, która przynosiła zyski, która nie potrzebowała dotowania, kopalnia, która naprawdę jest kopalnią nowoczesną. Kopalnia, która zatrudnia ponad 5 tysięcy osób i chcielibyśmy, żeby te osoby wciąż miały stabilne zatrudnienie, żeby ta spółka miała możliwości rozwoju, żeby miała środki na inwestycje i żeby miała bezpieczne finansowanie tych inwestycji i wynagrodzeń. Tego oczekujemy, aby ta spółka mogła funkcjonować stale, bezpiecznie, wydobywać węgiel na takim poziomie, jaki był wcześniej. Strategia grupy kapitałowej Enea pokazuje drastyczny spadek wydobycia. To prowadzi, drodzy Państwo, do jednego wniosku, że obecny rząd ma plan na likwidację tej spółki i wydrenowanie wszystkich środków z tej spółki bezpośrednio do grupy kapitałowej Enei, a później jeszcze może do właśnie zasypania dziury budżetowej, z którą mamy do czynienia od paru lat, odkąd rządzi koalicja rządząca 13 grudnia. Dziękuję bardzo.
9: Pani poseł.
11: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w Lubelskim Węglu Bogdanka z całym zespołem parlamentarnym, ponad podziałami politycznymi, bo przyświeca nam wszystkim, parlamentarzystom ziemi lubelskiej, jeden cel, aby podjąć interwencję w kierunku uzdrowienia sytuacji w naszej kopalni. Jesteśmy zaniepokojeni oczywiście wynikami finansowymi za pierwszy kwartał, które są tuż nad progiem zyskowności i za pierwsze półrocze wynoszą 5 milionów, ale wszystko wskazuje na to, że rok zakończy się stratą oscylującą wokół 100 milionów złotych. Polski rząd robi wszystko i zapewniam Państwa, że posłowie ziemi lubelskiej z Koalicji Obywatelskiej są w stałym dialogu zarówno z ministerstwami, którym podlega spółka Enea, spółka większościowa lubelskich zakładów Bogdanka, jak również z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Energii. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby ustalić status quo sytuacji. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź z zarządu, dlatego też poprosiłam o to, abyśmy dostali pełną dokumentację, która będzie nam niezbędna do przedstawienia tej sytuacji w Ministerstwie Aktywów i w Ministerstwie Energii. Wysłuchaliśmy także w dialogu strony społecznej. Jesteśmy od tego, aby po pierwsze prowadzić dialog, aby faktyczny stan obecnej sytuacji Bogdanki faktycznie poznać tu na miejscu od najbardziej kompetentnych osób, a za takich uważamy zarówno zarząd spółki, jak i stronę społeczną reprezentowaną przez wszystkie obecne tutaj związki zawodowe. Dlatego, szanowni Państwo, po dzisiejszym spotkaniu możemy powiedzieć jedno, że Lubelski Węgiel Bogdanka potrzebuje wsparcia i interwencji. Mimo tego, że utrzymuje na zakładanym poziomie efektywność wydobycia węgla i mieści się w przewidywanych harmonogramach, wydobywa i sprzedaje ten węgiel niestety poniżej kosztów wydobycia, poniżej kosztów operacyjnych. Czyli jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, będzie to generowało trwałą nieefektywność spółki. O tym decyduje cena tony węgla, która jako cena referencyjna, przedstawiana nam jako cena rynkowa, obliguje spółkę Enea do właśnie kupowania węgla poniżej kosztów wydobycia. Dlatego rolą naszego zespołu jest po pierwsze alarmowanie strony odpowiedzialnej za prowadzenie takiej polityki, że taka sytuacja ma miejsce. Dlatego dopytywaliśmy zarząd spółki, czy na pewno podjął wszystkie dostępne narzędzia prawne, jakie posiada, zarówno wobec Enei, ale także wobec aktywów państwowych, które bezpośrednio nadzorują Enea, właściciela Bogdanki większościowego, który, jak wiemy, odbiera 80% tego węgla. Dlatego chcemy zapewnić mieszkańców nie tylko powiatu łęczyńskiego, ale także całego regionu województwa lubelskiego, że nasza perła, jaką jest Bogdanka, efektywna, przynosząca dochody i niedotowana kopalnia węgla energetycznego, nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o jej byt i na pewno nie ma tutaj żadnych działań podejmowanych na szkodę tej spółki. Znamy przyczynę i dołożymy wszelkich starań, aby ta cena węgla w przyszłych kontraktach była większa. Dlatego ja, jako posłanka, mogę zapewnić Państwa, że już skierowałam na podstawie tej wiedzy, którą mamy zarówno z dostępnych materiałów, jak i z zapewnień zarządu, skierowałam interpelację nie tylko do tych dwóch ministerstw, których gestii i kompetencjach leżą te sprawy, ale także do premiera naszego rządu o niezbędną interwencję, a konkretnie o zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia rozporządzeniem ceny referencyjnej węgla, która pozwoli dalej spokojnie prowadzić działalność naszej kopalni, nie tylko wydobywczej, ale inwestycyjnej. Bo to jest klucz, aby kopalnia Bogdanka mogła funkcjonować bezpiecznie, a etaty były pewne i zabezpieczone. Musimy nie tylko wydobywać na poziomie około 8 milionów ton rocznie, ale musimy inwestować i na to kopalnia musi mieć środki. I jesteśmy przekonani, że Lubelski Zespół Parlamentarny dołoży wszelkich starań, aby tak faktycznie się stało i ta interwencja będzie z naszej strony już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu do podmiotów, które o tym zdecydują.
2: Posłowie zapowiadają, że temat Bogdanki wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Więcej o tym temacie przeczytacie na sk.pl.
12: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
4: SK Music News.
12: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK, choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy Teledysk Roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombre, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
4: SK Music News.
12: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie jak zawsze w przypadku tej artystki jest olbrzymie.
4: SK Music News.
12: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
4: SK Music News.
12: 30 lat na scenie. A tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii, a potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój pierwszy raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
4: Mój pierwszy raz.
12: Mój pierwszy raz na scenie.
13: O, na scenie mój pierwszy raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
12: Mój pierwszy muzyczny idol.
13: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivia Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
12: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
13: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy, gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze, natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
12: Mój pierwszy dziecięcy hit.
13: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
12: Mój pierwszy dorosły hit.
13: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok.

0: A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
1: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
0: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to, to nie Ani Słowa, Asio.
2: Co z tego każdy się dowie, o-o.
0: Która, no jest urocza, jest urocza. 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Elena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, ojej, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
0: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
1: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
0: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu i ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance, ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły chłopak, a ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie no po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
0: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana.

0: m.in. życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym tak odważna sama, zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę, trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
1: Samotnością jestem ja.
2: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
0: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo no, te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce. News. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do was.
0: Miło cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę z

0: Zmienia ci dzień.
1: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
0: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
1: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszy.
0: Tak, ja mówię,
1: po
0: że...
1: Bo to, bo ale przy, tak, ale wszystko się dzieje dobrze.
0: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
1: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
0: Tak.
1: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
0: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię można powiedzieć po mrozowemu jakoś. Tak, nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
1: No to jest mocny numer.
0: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie
0: mam miejsca jak dom. To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test, subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: News. Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam. Mhm. Kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót. I na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. Mhm. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Mhm. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać, no ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby to logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bardzo. Widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i wiesz, że co? Człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce.

0: Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja... No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo i takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze z Januszem Walczukiem. Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej, okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program, to trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, to długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie, bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru. numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe dziewczyny.
0: Z Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej.

0: jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt rośnie
1: i
0: czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, no, ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Lickley w Radiu S. To są właśnie sobotnie hity na czasie, 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11, www.hurtowniamuzyczna.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Lubelskie szczypiornistki walczą o udział w europejskich pucharach. Przed nami mecz drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF.
4: To będzie widowisko, którego nie możecie przegapić.
3: PGE MKS Elwold Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia, piłka ręczna kobiet na najwyższym poziomie i wiele innych atrakcji. Niedziela, 4 października, godzina 18 w lubelskiej hali Globus. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
5: W Vivo Lublin rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
6: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Nie przegap okazji. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A.
7: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
11: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
14: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.
18: Lublin na czasie.
19: I Jacek Werner znany jest chociażby z debiutu w postaci singla Bombonierki. Teraz wystąpi w Lublinie. Tobiasz Fryzowicz, który tworzy pod pseudonimem Franklin. Na jego koncert zaprasza Sławek Gortat, menedżer Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
1: To polski wokalista, gitarzysta, producent muzyczny. Zadebiutował w 2022 roku takim singlem Bombonierki, który był dosyć popularny na listach internetowych. Nagrywał też zespołem Bemi.
19: Koncert w niedzielę o 19 przy Piłsudskiego 13. mieście w Lublinie. Pełny rozkład jazdy z Grzytu na najbliższe tygodnie znajdziecie na sk.pl. Tam też info o innych imprezach w Lublinie i w okolicy.
2: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
17: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
20: Miło dzisiaj zatankować?
21: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
22: A jaka idealna będzie cena benzyny?
17: Myślę, że te 5,19.
2: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
23: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
24: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
23: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce. A Wesce sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili, ej, dobre, to nie znałem tego, Gnarly i Major League DJs, tak wam gra Radio SK, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń, paliwa tańsze, piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra, wygrali 6-0 z Rumunią, a u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy, to w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie między innymi Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X. Tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Uwaga, uwaga! Twoja szafa zgłosiła przepełnienie, a zabawki, z których dzieci już wyrosły, marzą o nowych przygodach?
11: Skendę ma na to sposób. Już 10 października zapraszamy na garażówkę i wymiennik ubrań. Upoluj perełki z drugiej ręki. Odśwież garderobę i daj rzeczom drugie życie. Bo to, czego ty już nie potrzebujesz, dla kogoś może być prawdziwym skarbem. Wydarzenie organizują Skendę i Fundacja Zero Waste. Szczegóły na skendeshopping.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
19: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w SK-owej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w SK-ową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama. Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
7: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
6: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
8: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
6: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
9: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już

0: niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Vivo Lublin. Rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaima se.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
16: Stokrotka.
18: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślicznie tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Vivo Lublin rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
1: Lublin na czasie.
18: Jacek Werner połączy takie tematy jak kreatywność, człowiek, sztuczna inteligencja i technologia. W połowie października w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się kolejna edycja East Creative. Tegoroczne hasło to Human Only, mówi Michał Ćwiek, organizator.
19: Ono jest trochę przewrotne, oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI. Od początku wiedzieliśmy, tworząc warsztaty programowe, że sztuczna inteligencja musi być mocnym komponentem, no bo po prostu bylibyśmy totalnie oderwani od rzeczywistości, gdyby nie była. Natomiast chcieliśmy to zrobić w przewrotny, fajny sposób.
18: East Creative 2026 odbędzie się 15 i 16 października w CSK.
20: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złote 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
21: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
22: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
20: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
3: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
15: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
3: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnon w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził, miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowodniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Nie zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
10: Stokrotka.
11: Vivo Lublin. Rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
12: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
17: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
18: Lubelskie szczypiornistki walczą o udział w europejskich pucharach. Przed nami mecz drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF.
19: To będzie widowisko, którego nie możecie przegapić.
18: PGE MKS Elwold Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia, piłka ręczna kobiet na najwyższym poziomie i wiele innych atrakcji. Niedziela, 4 października, godzina 18 w lubelskiej hali Globus. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
22: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
10: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Jezu, słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie. Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. Cukiernia Sowa to znacznie więcej niż pyszna kawa i ciastko. Potrzebujesz idealnego miejsca na ważne spotkanie biznesowe, lekcje języka obcego czy korepetycje? U nas znajdziesz komfortową salę z szybkim internetem i dużym ekranem do Twojej dyspozycji. Zarezerwuj ją na godziny. A co najlepsze? Przy zakupie kawy z ciastkiem pierwsza godzina rezerwacji jest zupełnie za darmo. Cukiernia Sowa. Diamentowa Park 29. Dopytaj o szczegóły. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18.

0: 15 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashai mase.
5: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Twoja szafa zgłosiła przepełnienie, a zabawki, z których dzieci już wyrosły, marzą o nowych przygodach?
8: Skendę ma na to sposób. Już 10 października zapraszamy na garażówkę i wymiennik ubrań. Upoluj perełki z drugiej ręki. Odśwież garderobę i daj rzeczom drugie życie. Bo to, czego ty już nie potrzebujesz, dla kogoś może być prawdziwym skarbem. Wydarzenie organizują Skendę i Fundacja Zero Waste. Szczegóły na skendeshopping.pl.
9: I po reklamie.

0: Shovel w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. Będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
6: I po reklamie.
7: Lublin na czasie.
8: I Jacek Werner to znakomita okazja, by zobaczyć organizację dużej imprezy sportowej od środka, zdobyć nowe doświadczenie i poczuć atmosferę lubelskiego biegowego święta. Można zostać wolontariuszem 10. półmaratonu lubelskiego, mówi organizator biegu Piotr Kitliński.
9: Zarówno na punktach odżywczych, czyli na trasie, ale również bardzo dużo osób będzie nam towarzyszyło na stadionie, gdyż tam będzie i biuro zawodów, i depozyt, i wydawanie medali, napoi i różne inne takie praktyczne rzeczy, które przydadzą się zawodnikom. To również jest i fajna zabawa i pomaganie innym.
8: Zawody 18 października, szczegóły są na stronie Maratonu Lubelskiego.
10: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z czterech meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
11: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u Was na szóstkę zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z Wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał. A w weekend to już w ogóle, może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosej na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą. Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Vivo Lublin. Rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
8: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Lubelskie szczypiornistki walczą o udział w europejskich pucharach. Przed nami mecz drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF.
2: To będzie widowisko, którego nie możecie przegapić.
1: PGE MKS Elwold Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia, piłka ręczna kobiet na najwyższym poziomie i wiele innych atrakcji. Niedziela, 4 października, godzina 18 w lubelskiej hali Globus. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
5: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Leaky Lee, tej od Follow Rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W Cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Spotkaj się z bliskimi i celebruj ważne chwile, poczuj wyjątkową atmosferę. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka z

0: Jamajka, Lublin, Wrońska 1A.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No, ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż. Ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
10: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
9: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
10: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
9: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na SK.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj do Beauty and the Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo,
0: słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojejku, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: 3, 2, 1.
2: Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu, jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam,
0: serdecznie. No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem Orto Iulis. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Promocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W Cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
8: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
11: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
12: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaima se.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Vivo Lublin. Rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
15: 29. urodziny Carrefoura. Codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
19: I po reklamie.
20: Lublin na czasie.
21: I Jacek Werner znany jest chociażby z debiutu w postaci singla Bombonierki. Teraz wystąpi w Lublinie. Tobiasz Fryzowicz, który tworzy pod pseudonimem Frank Lin. Na jego koncert zaprasza Sławek Gortat, menedżer Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
22: To polski wokalista, gitarzysta, producent muzyczny. Zadebiutował w 2022 roku takim singlem Bombonierki, który był dosyć popularny na listach internetowych. Nagrywał też zespołem Bemi.
21: Koncert w niedzielę o 19 przy Piłsudskiego 13. W Lublinie pełny rozkład jazdy zgrzytu na najbliższe tygodnie znajdziecie na sk.pl. Tam też info o innych imprezach w Lublinie i w okolicy.
0: Muzyką się żyje.
2: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, przed sprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
19: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
2: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
19: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
2: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: To już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej. Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą. Radio
4: SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Sembuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na sk.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cukiernia Sowa to znacznie więcej niż pyszna kawa i ciastko. Potrzebujesz idealnego miejsca na ważne spotkanie biznesowe, lekcje języka obcego czy korepetycje? U nas znajdziesz komfortową salę z szybkim internetem i dużym ekranem do Twojej dyspozycji. Zarezerwuj ją na godziny, a co najlepsze?

0: pierwsza godzina rezerwacji jest zupełnie za darmo. Cukiernia Sowa, Diamentowa Park 29. Dopytaj o szczegóły. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
4: Lubelskie szczypiornistki walczą o udział w europejskich pucharach. Przed nami mecz drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF.
5: To będzie widowisko, którego nie możecie przegapić.
4: PGE MKS Elwold Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia, piłka ręczna kobiet na najwyższym poziomie i wiele innych atrakcji. Niedziela, 4 października, godzina 18 w lubelskiej hali Globus. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
8: I po reklamie.

0: kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
6: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
12: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
11: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2:07. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko Kochaj Mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejmam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eloner na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów.

0: km, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W Cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Spotkaj się z bliskimi i celebruj ważne chwile, poczuj wyjątkową atmosferę. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Vivo Lublin rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
17: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
18: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play. I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Kiedyś robiłem ludziki z kasztanu, o to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chudę nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu. A to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć! Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślizgle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Lublin na czasie.
22: I Jacek Werner, takiego wydarzenia w lubelskim Zgrzycie jeszcze nie było. Przed nami rewirowy show, w którym historia spotyka się z komedią, śpiewem i burleskowym rozmachem. Będzie to spektakl piastowny. Zaprasza Sławek Gortat z Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
23: Piastowny to Katarzyna Kasparek, która jest cenioną improwizatorką. Przygotowała taki projekt właśnie, który opowiada o kobietach w czasach piastów, jak sama nazwa wskazuje.
22: Wydarzenie 9 października o 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. A rozkład jazdy klubu przy Piłsudskiego znajdziecie na stronie sk.pl.
24: Muzyka się żyje.
25: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
26: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
25: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
5: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
25: Nie no, taki to masz szczęście, no. Dwie minuty po 18, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

był Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się. Przyznam wam się do, jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny. Będę go cytował. I chyba ma więcej sensu niż moja ex. Tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley z domu Cyrus. Już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja no również.
1: To Jezus Maria. Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się.
2: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami.
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Lubelskie szczypiornistki walczą o udział w europejskich pucharach. Przed nami mecz drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europejskiej EHF.
12: To będzie widowisko, którego nie możecie przegapić.
11: PGE MKS Elwold Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia, piłka ręczna kobiet na najwyższym poziomie i wiele innych atrakcji. Niedziela, 4 października, godzina 18 w lubelskiej hali Globus. Bilety dostępne na portalu eventim.pl.
13: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: W Vivo Lublin rozdajemy wrzosy. Już w sobotę między 11 a 15 przynieś elektrośmieci i odbierz wrzosy w doniczce. Stare kable, ładowarki, drobny sprzęt przynieś do nas i odbierz wrzosy. Akcja Rozdajemy wrzosy za elektrośmieci. Już 3 października w Vivo Lublin.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.
15: SK.
16: Muzyką się żyje.
17: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
17: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego. To 4 pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
20: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
17: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
21: Imprezka.
17: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu SK. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11, www.hurtowniamuzyczna.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
10: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
9: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: I po reklamie.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane. E-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej Sexy Magic. To jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie.
7: Jacek Werner połączy takie tematy jak kreatywność, człowiek, sztuczna inteligencja i technologia. W połowie października w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się kolejna edycja East Creative. Tegoroczne hasło to Human Only, mówi Michał Ćwiek, organizator.
8: Ono jest trochę przewrotne, oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI. Od początku wiedzieliśmy, tworząc warsztaty programowe, że sztuczna inteligencja musi być mocnym komponentem, no bo po prostu bylibyśmy totalnie oderwani od rzeczywistości, gdyby nie była. Natomiast chcieliśmy to zrobić w przewrotny, fajny sposób.
7: East Creative 2026 odbędzie się 15 i 16 października w CSK.
9: Muzyką się żyje.
10: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
11: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
10: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
11: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
10: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
12: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
10: Marta, jak coś to ja kończę o 22?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami, yes, sir. I się nie wstydzimy, może?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Nie przegap okazji. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A.
6: I po reklamie.

0: Tim Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam. I słuchajcie, co mi się nagraliście? Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No, żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esco. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.
1: Esco.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Lublin na czasie.
3: I Jacek Werner znany jest chociażby z debiutu w postaci singla Bombonierki. Teraz wystąpi w Lublinie. Tobiasz Fryzowicz, który tworzy pod pseudonimem Frank Lin. Na jego koncert zaprasza Sławek Gortat, menedżer Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
4: To polski wokalista, gitarzysta, producent muzyczny. Zadebiutował w 2022 roku takim singlem Bombonierki, który był dosyć popularny na listach internetowych. Nagrywał też z zespołem Bemi.
3: Koncert w niedzielę o 19:00 przy Piłsudskiego 13. W Lublinie. Pełny rozkład jazdy Zgrzytu na najbliższe tygodnie znajdziecie na sk.pl. Tam też info o innych imprezach w Lublinie i w okolicy.
5: Muzyką się żyje.
6: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
6: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla k-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: No taki tytuł, ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem? W tej piosence było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Ej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. I ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji.
2: Allo,

0: chciałem.
1: Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.